Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhahashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

0: Pagopira YouSafe. Zvine zvambohurunga kuhuranesa kazvibveredzwa zvine vazvifunesa. Zvitu zvandaeme zvaduva naduva. Na zvimwe zvinji. Kava wane 900 gram ya Bukomo Weetbix. Nga 49.99. Na 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder. Nga 54.99 base. Zviwana rosvikazi 11 za October 2026. Vasongo tahere mibhuku toyimi huranesa. Na mimwe minji. Hai YouSafe fezi. Une zviliwa zvamai matavisa dure.
1: Mutu mwe na mwe aneva nambelero nga kungezero ya politiki. Kana kashu ya zaketo za politiki inoko uhashwa Kampala pale FM. Angapika mbelero yawe usatu upera maduba matanu wa kashu iyo. Na the Independent Communications Authority of South Africa ICASA. Upika mbelero yawo rihumbero riba kwame ICASA's Compliance Department. Nga nomboro ya rutungo ya 012-568-3233. Kana ba email broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za nomboro hafu 012-568-3233 kana ba email broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za
2: rilo
3: Ninga macheroni Magondo ninga macheroni Kabandirani
4: Afa Pretoria Ka Roger Dyson Voli babu vaduva Rukwano rubu indubu kuchimbila nga ongoro wa unakombo Musi wasa tushika hafa ka Fortreke Road Bashika nefo Toiwe na toko melabu kuma machina Musi tikoda hafa Kempton Park Gondo ni R24 Voli babu kubela Rukwano re hafa bu indubu kuchimbila nga ongoro wa nanefo unakombo Musi basa tushika hafa ka Barbara Road Bashika nefo kawe na kusezi bukuma Karipa zinga hafa Pretoria kama wapane highway matungo ote. Rikuwa nore hafa buindu kuchimbila nga ongolo wa musu wa chikotela nanga hafa ka Brima Street. Washika nepo kawe na usezi bukuma. Araluna zingu sunewa kubona magondo full 1N at sabc.co.za.
5: Kiazo hashtag gandira ndinti minajia tahe uvakawara ya bumaro kapara para FM Rinani misiote vatichile sibu rumena zi voice notes Bachi kuwa baka fungwe lila zi rumu ate Roli shosha roli ya tata baka wara ya msume Linei vado vado jena kalingwe linele kwa liko kombo za batu Ndangi indi ili linele kwa ma zao ringisi wa ha koromo ya ankole ya ankole breed inei Afrika Tshipembe hedzi koromo riva riko dzi divanga kha mu presidente wa shango bo president Cyril Ramaphosa zvino horengiswa koromo hei kha hezvo zvine havo khorengiswa dzi koromo ndifandisi ndiyo kushi koromo hei inovedzwa pfi Queen Arusha Angola heifa yo rengisa nga rekhodo ya tshelede ilingana 6.4 million hangeni kha auction kana fandisi ya Phalaphala ine tshelede ndi tshelede isina vukono zvino Angola heifa ubva kha Ebrasi ya President Tabanyoni ya zwadzi koromo yo ringisanga 6.4 million ya disa rekodo ntaka na Afrika Tshipembe ya urengisiwa ha a koromo ndi atsadzi ine ya baiko ikoto dura mkuma zino Queen Arusha yo ringisiwa angeni belabila ndizvadzi ngalararo ya uyanga nyanda dza mapungo ya zwa vhora bulasi ya vhege nga vhege yo divadza zwene hezwo ri zwivha zwi khoto amba zwa uri hei ndi iba i divha zwakale yo iteaho ya u rengisiwa kholomo vhanzhi vha khou vhudzisa mbudziso nthihi musoro ndi ngani kholomo i tshi nga auction na tshedi ngafha
4: yo ḓura ngo rali
5: okay
4: ndi mini tsho khetheaho nga hei kholomo
5: Okay.
4: Ndi zvine vakuvudzisa vhathu vari na ndi mini choto khetheaho nga maanḓa nga hei koromo.
5: Okay. Okay. Ndo zumbula zwori Afrika Tshipembe a edzi koromo a dziyo dzi tshi thoma u ḓa kha Afrika Tshipembe dzo ḓa nga kha mulanga shango President Ramaphosa. Zwavhuḓi vhuḓi President vha tshi thoma u ngauri ndi rabulasi vachitoma uva na dzangare langa idzi kholomo ndinga murawa musi vo vavodalela shango la Uganda la hangeni vamba president vo Yoweri Museveni zvino ba vone dzi kholomo zvino dzi vone dzi kholomo dzine fara zvauri dzia konderera kholomo dza nama ya vudi ndi kholomo dza nama itsina mapfura manje kholomo dza nama ine yo khetheya ine adzingo dovoli ufana na dzingo dzi kholomo dzine vini nanga diva niko dzishanga niko dzi gocha hapa zvino utori hedzi kholomo dzive hone pano musi president vachisumbedza dzangalelo lori vako dzifunai vachitevelela maga one a uri vanga dzidisa ngeno kha la Afrika Tshipembe vo wana zvauri mulayo autendi zvauri ninga todzi hwala dzikubva hangei kokati kutsutsu kokatela zvezvi kamusi zwa marwadze na zvimwe uri ni ndoda dzito bvizo vichata pa bulasini zviamba zvauri hayo vetwa maitele autori kadzito account itela zvotori dzidoto dzidozo breeder
2: ndoro ndoda
5: breeder ngeno akono takuwa izvine tanga kwa ba breeder ngeno akono takuwa hei ankole inovange kala yo kala Uganda mazvino uvanaedzi kholomo ndi zvithu zvakhetheya ngauri atiri pano adziyo naone udziwana zviyakonda ngauri adzingo dhala zvino thengiso yaone na yone iva i thengiso isongo dhovole yao ngauri uko rengiswa kholomo dzine dza vuri ndi dza mufuda mukene zvino uvana kholomo edzi kana uvo uchi ko rengisela kholomo iyi vo chidzwa zvori ndo dzhena kha makete usafane na wabango
4: oketeya
5: ungazo yo kokodzana yo kokodza yavo yato swika nenge kha tshirede isina vukono zvino ndi mufuda wa hone une wavo ko breeder kholomo edzi uko dhura breed yori ni khoyo vana dzi ankole ine zvino sa muringi wa kholomo
2: ndavana na vanoni vo thavanyoni vachi ko sumbedza uri dzimwe dza hone dzine dza vuri dzi a dhura nga nda haye ankole ine yavha hone vasumbedza na mafhungo a Bonsmara na hei Boren na Nguni na hei Wagyu Quetl nene ndo no vhenda ni fanika amba ngayo uri nama yona dhuri nyana
5: ya majapani yo ngari ya majapani Wagyu beef
2: dhura nga maana
5: Wagyu ya thogomeliwa Wagyu i dhura nga ndere sina vukono i dhuriswa nga nthani yori ndi kholomo yo khetheyaho ine nayo iva ina dzi zwa zwino pfhi ndi dzi marbling kuromelela mare
2: are sokoto la dzina madzedzi ri goche man
4: kwaba kubomba vali va visevo
5: ndi kholomo dza ma japani wagyu iva japani wagyu
2: are sokogoja
4: hai ndi sokovona nga zwa zwino inopa chifanyiso chine
5: chinopa
4: kha muthetshelesi wako no zwipfesesa uri
2: ndi ngani
5: wagyu li na mabuling ndi zwila zwine nama na wana inga yo dala ina mapfura anetro nganduri ina zvichena yari nama ya zvichena yari nama ya zvichena zvinji khayo ndiyone wagyu beef yeneyo dzikholomo dzine japani vadzidziya dzikholomo dza vutogwa nga manda dziya thogomeliwa dzitufuwa zvavudi dziya nwiswa na zvito pfi dziyaita dzichiri kahlanyana ya famous weekly yo bika so zvino zviamba uri ba chizviamba vamwe vari kholomo itoitani itoita momo yene kholomo ine raidi vana handi dzikholomo dzino dzotovanda uri ri kwamba ka kholomo dzo khetheya dziya konderera na petrol ne hakonda uri dzifuwe iko ufati unga diva uka mucho ine yalemela nga manda uri
2: ine yakondisa rotoresa
5: zvino ni do dzulo vani nadzo ni nga vani yona zoko
2: yo no manga pepo tere I love fara the big dude ri abya na miungu elani vha tshirisi vha rumela musi ri tshi kona vhelesa mafhungo a fanoni dzi rumuni kana dzi pherani une vhathu vha khou hirisiwa hone uri zwi khou tshimbila.